0: enipa ewo baby ekɔ
1: sɛna wo so pie piano lord ne kokole ja amrama kwanso kokokun nya mie kwa ma dunia sɛm ene hu de mu
0: Reverend Kwesi Bekon.